Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz Przyrody, naszą audycję, w kotri proszę was na mały wandriłk. No i chneska mamy 89. odtynok to kus dołchoj audycji, dołchocho programu, już tak welo to tych odtynkiów nachrałem dla was. No i to tchneszny odtynok jest w ramkach takiej serii, w kotri wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i teper może przyzryjmy się w małopolskomu województwie, w kotrym nachody trzcia najbilsze czysło nacjonalnych parków w Polsce. No już mochliste posłuchaty pro ojcowski nacjonalny park, a chneska i chamy w Gorce. Tak, za tym budeme eksplorowate dokładni i odkrywate gorczański nacjonalny park. Jest to park, jaki nachody się, no właśnie, w Gorciach, a dokładnie obnymat centralną część toho chrbetu, to toj hirskoj grupy, a dokładnie i jeszcze dokładniejsze to masywy Turbacza i Gorcia. Nacjonalny park był zaklekany w 1981 roku z riszenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 roku. Dyrekcja Gorczańskiego Nacjonalnego Parku nachodzi się w sele Poręba Wielka. No a takim inicjatorom, organizatorom i pierwszym dyrektorom Nacjonalnego Parku był taki człowiek jak Jerzy Honowski. Oczywidno, jak każdy nacjonalny park, tak i tot gorczański ma swój symbol. A to tym symbolom w totem przypadku jest salamandra plamista. No i chneska sobie powimy sobie kus pro geologiczną budowę to tych hir, tyż doznamy się pro tak wyjątkowe ekosystemy, z jakima możemy strityty się w czas z wandriłok po Gorciach. No i tyż kus wam powiem pro floru, faunu Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. Za tym budte znamy przez najbliższe paru dziesiąt minut, bo będzie ciekawo. A po klasztorze przed wami muzyka.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Iwernule sme po korotki muzyczni pererwi drochy słuchaczy, chneska w obzraczu przyrody wandrujemy po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Jak sama nazwa wysiduje, to tot park nachodycia w Gorciach. Pasmo Gorciu jest bardzo ciekawo zbudowane, bo z takich skał, które nazywają się razem flysz, karpacki flysz, też tak możemy powisty. I tot flysz to jest taka netypowa, kus skomplikowana geologiczna formacja, która buduje no dost wielki czas wszystkich beskidiów. No i tot flysz dilet się na różne takie jednostki, na przykład płaszczowiny. I mamy dwie takie hołowne płaszczowiny, Magórsku i Szlesku. No i pasmo Gorciu zbudowane jest z takich skał, które są częścią płaszczowiny Magórskiej. I to ta płaszczowina to w zahali jest taki miszmasz piskowykił, konglomeratił i łupkił. To te skały są te osadami akumulowały się w chłubokich moriach, jakie istnowały w epokach kredy i paleogenu, mniejsze bilsze od 94 do 31 milionów roku temu. Taki dominujący kompleks skał to jest zbudowany z takich chrubych, tonkich warstw piskowykił, które były akumulowane w takich subepokach paleoceni i eoceni, dokładnie od 65 do 37,5 miliona roku temu. I tot kompleks jest właśnie bardzo chruby, bo ma taką tonkist 2000 metrów. No i z takich piskowykił są zbudowane to te gorcy. No a w centrum Gorciu to nachodzi się turbacz, najwyższy werch, który ma 1410 metrów nad morą. Od turbacza promenysto odchodzi hołowne chirskie herbety Gorciu. Mają one taki równoleżnikowy układ, no i dost dołchy sód to te herbety, mają do 20-25 km. Na premier jest herbet Turbacz, Kiczora, Jaworyna Kamienicka, Gorc Kamienicki i Wielki Werch. No, też na południowym schidzie mamy taki Knurowski Perewał o wysokości 846 metrów i tam dalsze za to tym perewałom idę uski taki herbet pasma Lubania. Ale już to Lubań to nachodzi się za chraneciami Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i ale wertajmy już do tego parku, bo tam na jego obszyri nachodzi się weloch takich chir, które mają charakter werszyny, takich skalnych kopułkus, czasem konusił. No i to interesujące, znaleźć, że turbacz nie nachodzi się na obszyri Gorczańskiego Nacjonalnego Parku właśnie, bo najwyższym werchom w to tym nacjonalnym parku jest Jaworyna Kamienicka o wysokości 1288 metrów, a sam turbacz, najwyższa toczka Gorciu, neje właśnie czastom nacjonalnego parku. No i to ty gorcy tonelem geologia, ale i też taka żywa przyroda, bo precin no dawniejsze gorcy to były takim liśną obszyrą, rosła tam taka karpacka puszcza i właśnie pro toty interesujące temy powiem wam pilsze po korotki muzyczni pererwi.

słuchate obzeracza przyrody. Chodymy sobie po Gorciach, a dokładnie po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest wyjątkowy, krasny i dyki, ale i też był zmieniony człowiekom. Dawniejszy obszar Gorcił to była porostna na Karpacką Puszczą. To te drzewa okrywały prawie że ciłe ubocza. No i też to te lisy to były liczne. W zależności od klimatu, od też obstawy w terenie i też od toho, czy ubocza były zwernene na piłnicz, czy na południe. No, ale to wszystko zaczęło się dawniejszy, już przed tysiącami i setkami roku miniaty, odkal na floru Gorcił w dost wielki sposób zaczął diaty czołowik. Miścia, na których lis był wyrizany, wyciaty, albo zniszczony wichrami, albo inczyma naturalnymi katastrofami, to te tereny były zaniaty na rolną gospodarkę. Z początku to były owce wypasane albo korowy, a pak to jeszcze było koszenia łuk. Zatem no, na różne sposoby były to te porożne obszary hir hosnowane. No i w ten sposób wozniknęły tak hirskie polany, które no chneska odznaczają się wielkim bohactwem i różnorodnością roślinnych układów. Tyż w Gorciach pojawiły się tak korzystne obstawiny do rozwytku roślin, które potrzebują do rozwytku wielkiej kiłkosty świtła. Są to takie rośliny, które raczej no, stryczamy już wysoko w chorach, w Alpach, na takich alpejskich i subalpejskich plantrach. No i to te rośliny prywandrowały w gorce z susidnych hirskich hrbetiów. No i właśnie na tych polanach w Gorciach naszli korzystne obstawiny do rozwytku. Tyż, no właśnie, są te tak interesujące polany w Gorciach, ale po to tych polanach, po to tych lisach chodzą sobie tyż i zwierzęta. W Gorciach możemy stryczyć się z wieloma gatunkami zwierząt, które w innych czasach Beskidiu już nie mają tak wielo siedlisk. No, na premier to idę mi pro dyku swyniu, pro jelenia, sarnu, wydru, borsuka albo łasyciu. To te zwierzęta bardzo dobrze czują się w Gorciach i najtak będę jak najdłuższe. Tyż to, że tam serdowisko jest zrzeżne ciuwane, bo są lisy, są polany, są takie głębokie doliny i tak dalsze, to wszystko ma pozytywne wlejania na różnorodność gatunkową fauny Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i to poklasz to wszystko, a po krótkiej przerwie to mam dla was taką zajawku jednej turystycznej trasy, którą możecie sobie pochodzić właśnie w Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Zatem budźcie jeszcze ze mną i czujemy się o paroch minut.

0: Drodzy słuchacze, wernule sme po krótkiej pererwi, trwat program Obzeracz Przyrody i proszę was kraśni na małą wędriłku przez Gorczański Nacjonalny Park, a dokładniej beru was na małą wędriłku po dolinie Potoczka o nazwie Jaszcze. Właśnie przez dolinę toho potoka jest wytyczona, jest zorganizowana turystyczna trasa, z której możecie skorzystać, kiedy chcecie. Jest bardzo krasna, nie tak długa i nie trzeba być zaawansowanym wędrownikiem, żeby sobie tam poradzić. To ta trasa nachodzi się w okolicach wielkiego seła o nazwie Ochotnicia Hirna, Ochotnica Górna po polsku. I tyż początek stezki Dolina Potoczku jeszcze nachodzi się w Ochotnici Hirnoj w takiej czasty, która nazywa się Kosarzyska. Trasa ma 8 km do Uchosty. Na tej trasie są tak wyznaczone przystanki, to tych przystanków jest 13. Żeby przejść trasę, podripujemy od 4 do 6 godzin. Taka różnica do chory, to trzeba tam wyjść prawie 400 metrów. Nie jest to bardzo ekstremalnie wielo, ale Tiszne wskazuje to, że to jest bardzo taka płaska trasa. Bardzo interesuje, czy znajdziemy tam miejsca, bo na przykład w czas wędriłki to przejdziemy mimo takiego małego ozerka, to będzie przystanek numer 3 na polanie Łonna. W maju możemy tam obzerać traszki, kijanki, kumaka, kijanki żaby oczywiście. Zatem jest hołosno w Jari, w tamtym rejonie. Tyż będziemy tam wandrować w czas właśnie wzdłuż tej doliny przez czas Karpackiej Puszczy, która jest obniata ścisłą ochroną. Tyż dozrymy się tam par starych, wielkich smerkił. Tyż to jest bardzo interesujący punkt. Nachodzi się na trasie taki pamiętnik, której upamiętniat, który jest na cześć katastrofy amerykańskiego bombowca Liberator z 18 grudnia 1944 roku. Koli była 50. rocznica tej podii, to tam w tym miejscu w Serdyni Lisa był odkryty pamiętnik, który jest stworzony z makiety kabiny toho samolotu z fragmentami blachy, jaka pochodziła z ostanki u Liberatora, ta i metalowa konstrukcja, która przypomina kryło samolotu. Tyż dalsze, jak budemy i ty, tą doliną, to dojdziemy do widokowej wieży na polanie Magórki, z kotroj budeme mohli zachopluwać się jedną z najkraśniejszych panoram w Gorciach. Zatem jeszcze raz przypominam, Dolina Potoczku Jaszcze, trasa ma 8 km, zaczyna i kończyć się w Ochotnici Hirnoj w czasty Kosarzyska. Zatem nic inczoho jak lem po prostu prowirty kalendary i zaplanować małą ekskursję w toti kraśni czasty Gorciu. I to wszystko, co dla was przyrychtowałem w ramkach Obzeracza Przyrody pro Gorczański Nacjonalny Park. Zaohaczam was słuchać dalszych odcinków naszej przyrodniczej audycji. Dziękuję wam serdecznie dneska za słuchanie, za prysutnist. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
1: Owad rybek rymiruje.
6: Rad

pień zerkali. Ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu samo?

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam jest

cicho, słyszę ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

Hej, witam Głębki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Недумай. Про секунди звисока. А прийде час і сам збагатий.

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy kolejny odcinek Beskidnika. Przed chwilą słuchaliśmy elektronicznego brzmienia, trochę folkującego z Estonii, w wykonaniu Sandera Möldera, a piosenka nosiła tytuł Minä elän muhu saares, czyli mieszkam na wyspie muchu. I to nie było bez powodu. Puszczenie Wam na początek takiego kawałka, ponieważ w dzisiejszym programie wybieramy się na wyspę na Morzu Bałtyckim, nie na wyspę Muchu, co prawda, ale na Bornholm. Dowiemy się co nieco o tej wyspie, która jest położona zaledwie 95 km od koło brzegu. Tak więc dowiemy się dzisiaj mnóstwo ciekawych informacji. Zostańcie z nami na antenie i słuchajcie Beskidnika. I zaczynamy nasz program. A jak zaczynamy, to oczywiście od porcji dobrej muzyki i troszeczkę folku z północy, z samej Laponii. Posłuchajmy w wykonaniu artystki o pseudonimie Maddie, a piosenka w angielskim tytule brzmi Far, ale jest wykonywana w języku Samów, ludności autochtonicznej zamieszkującą daleką na północy Laponię. Tak więc udajemy się dzisiaj w klimat Skandynawii i dajmy się właśnie ponieść temu rytmowi.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w tłoi chorze. Klem FM.
1: I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Przed chwilą słuchaliśmy muzyki z dalekiej północy, z Laponii, w wykonaniu artystki o pseudonimie Maddie, a piosenka w angielskim tytule brzmiała Far, a była wykonywana w języku Samów, w języku samskim. I właśnie takim klimatem troszeczkę nam tutaj skandynawskim, można powiedzieć kolokwialnie, zajechało, a to nie bez powodu, ponieważ w dzisiejszym programie udajemy się na Bornholm, na Wyspę Słońca lub też inaczej zwaną Wyspą Skał, bo tak nieoficjalnie nazywany jest Bornholm, duńska wyspa na Bałtyku. Do tych określeń można dopisać jeszcze wiele, bo to najbardziej zróżnicowany krajobrazowo skrawek Danii. Jest to przystań dla artystów i raj przede wszystkim dla rowerzystów. Wyspa położona jest, jak już wspomniałem, zaledwie 95 km od koło brzegu. Bornholm wraz z Ertholmene są najdalej na wschód, wysuniętym fragmentem duńskiego terytorium. I Bornholm, choć jest zaledwie ułamkiem całej powierzchni Danii, liczy ledwie 588 km kwadratowych, jest jednocześnie najbardziej zróżnicowaną krajobrazowo częścią kraju. Także język i kultura panująca na wyspie, atmosfera wyróżnia wyspę. Bornholmczycy posługują się starym wschodnim dialektem języka duńskiego, który nazywany jest czasem półszwedzkim, a to za sprawą położenia i oczywiście ważne miejsce w gospodarce, kuchni i twórczości zajmuje morze i rybołówstwo. To zdaje nam się oczywiście oczywiste w przypadku, jeśli mówimy o wyspie na środku morza. Przez większą część roku życie na Bornholmie toczy się powoli. Miasta i miasteczka robią się gwarne wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego w czerwcu, a znów wracają do sennego wyspiarskiego życia na początku września. Dopływają tutaj promy z Danii, Niemiec, Szwecji i Polski, a dolecieć można także samolotem z Kopenhagi, Billund i Aalborgu. A co więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o przyrodnicze atrakcje Bornholmu, czy też inaczej Wyspy Słońca i Skał, dowiemy się po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy Bena Mazu i Luan w piosence po francusku, jak już się możemy domyślać, La mer est calme, czyli morze jest spokojne.
2: De nous deux, amoureux, qui baillera le premier, qui se jettera le dernier à flot, qui boudra, qui sera le saoulé, qui effacera la craie du tableau, et qui croira encore que tout ça vaut le coup, qui

I przyjemnie nas rozbujał francuski duet Ben Mazu i Luan w piosence La Mer est calme, czyli morze jest spokojne, a dzisiaj jest o morzu mowa, tylko o bałtyckim, a dokładnie w Beskidniku jesteśmy na Bornholmie. Już przed przerwą muzyczną sobie troszeczkę o tej wyspie powiedzieliśmy, a teraz może zacznijmy nasz spacer po najciekawszych miejscach na tej niewielkiej wyspie. Wybrzeże Bornholmu liczy sobie około 100 km długości. Południowo-wschodnie wybrzeża wyspy są piaszczyste i od strony lądu przesłonięte wydmami. Dalej na północ usiane są głazami, by na samym północnym skrawku zamienić się w strome granitowe klify. W sercu wyspy krajobraz jest pagórkowaty, jest mozaiką pól, łąk i lasów. Podróżując z Polski, przygodę z Bornholmem zapewne rozpoczniemy od Neksou w południowo-wschodniej części wyspy. Do miasteczka jeszcze dzisiaj wrócimy na chwilkę, ale najpierw warto zrobić przegląd przyrodniczych skarbów wyspy. Zaledwie około 2-3 km na południe od portu w Neksou znajduje się miejscowość letniskowa Balka z domami ukrytymi w cieniu pachnących sosen, w której najważniejszą atrakcją jest oczywiście piaszczysta plaża. Choć każda z plaż Bornholmu jest przepiękna, to za najładniejszą uznawana jest ta położona dalej na południe w Dueodde, stanowiąca jednocześnie południowy róg wyspy. Biały, drobny piasek na szerokiej, na nawet 150 metrów plaży w przeszłości wypełniał europejskie klepsydry odmierzające czas. Najbardziej wysunięte na południe i zachód fragmenty plaży od serca wyspy oddzielają wydmy. Choć Bornholm oddalony jest od wybrzeży duńskich, szwedzkich, niemieckich i polskich, to w sezonie woda Bałtyku jest tutaj ciepła oraz ze sprawą odległych od dużych miast. Odległości od dużych miast i ujść rzek, to ta woda jest czysta. W Dueodde stoi także latarnia morska, która w 1962 roku zastąpiła starszą z XIX wieku. Co ciekawe, znajdują się tutaj także dwa ogromne bunkry zbudowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Cała bateria obronna miała zająć powierzchnię 500 na 1000 metrów, ale plan nie został zrealizowany. Bunkry planowano także w północnej części Bornholmu, ale szczęśliwie nigdy ich nie wzniesiono. Niedaleko także znajduje się wieża Bornholm, która niegdyś służyła na to do nasłuchu, ale dziś to już tylko muzeum i służy za wieżę widokową. Tak więc na razie tyle o tych ciekawostkach przyrodniczych Bornholmu. Tak więc polecam miejscowość letniskową Balka i plażę w Dueodde. A co więcej, między innymi o świętych skałach czy kaplicy świętego Jana dowiemy się po przerwie muzycznej. Posłuchajmy na powrót czegoś ze Skandynawii, jeszcze dalej z Islandii, dokładnie zespół Kaleo w piosence po islandzku, też klimatycznej, spokojnej, For i Faglas Kogi. No i zamyślimy się na chwilę o tym Bornholmie.

0: Blim FM.
1: I to takim islandzkim kawałkiem się rozkołysaliśmy troszeczkę, ale trzeba się obudzić. Słuchaliśmy zespołu Kaleo w piosence, oczywiście po islandzku For i Faglas Kogi. No i wracamy z tej Islandii na inną wyspę, na Bornholm. Już przed przerwą troszeczkę się dowiedzieliśmy, na jaką plażę chociażby się udać, żeby dobrze wypocząć. Ale również wspomnijmy coś o całym południowym wybrzeżu wyspy, tej niewielkiej wyspy Bornholm na Morzu Bałtyckim. I właśnie na tym południowym wybrzeżu mamy długą na 35 km plażę po piasku. Przespacerować się jeszcze można zachodnim wybrzeżem wyspy. Na północ od Nexou, które jest na wschodzie, i Hasle na zachodzie, nabrzeże staje się coraz bardziej kamieniste, by stopniowo zamienić się w liczące 7000 lat klify z litego granitu. Wysokie na nawet 22 metry święte skały, znajdujące się w połowie drogi z Gutkiem do Tein, układają się w ostrogi wcinające się w morze. Dramatyzmu widokom w tym miejscu dodają rozbijające się o skalne ściany morskie fale. Między tymi klifami a Gutkiem kursuje łódź, z której można podziwiać to miejsce od strony morza. Jeszcze wyższe, sięgające 41 metrów granitowe klify kaplicy świętego Jana, po duńsku Jonskapel, znajdują się 7 km na północ od Hasle. Według legendy klif został nazwany imieniem irlandzkiego pustelnika wysłanego, by nawrócił wyspiarzy na chrześcijaństwo. Jeszcze inne miejsce, Hammeren, to z kolei granitowy cypel, łagodnie schodzący do Bałtyku w północnym rogu wyspy. Serce Bornholmu natomiast, oprócz pól, zbóż i łąk, tworzą lasy, w tym las Almindingen, czyli las wszystkich ludzi, jeden z największych kompleksów leśnych w Danii. Oraz też dolina Dondalen, z najdłuższym wodospadem także w kraju, oraz Ekkodalen z 12-kilometrowym ryftem i idealnym echem. No a także wzgórza nazywane rajskimi lub piekielnymi o wysokości 30-50 metrów. No i również ze szczytem najwyższym na wyspie Ryttersknageten sięgającym 162 metry nad poziom morza, na którego szczycie stoi wieża o wysokości 22 metrów. I niedaleko znajdują się także pozostałości dawnych twierdz wikingów Lilleborg i Gamleborg. Tak więc wymieniłem dość sporo nazw, ale ciekawych przyrodniczych miejsc, które warto odwiedzić. Wyspa nie jest wielka, więc no w jeden dzień, w dwa dni, a jeszcze na rowerze, to tym bardziej nam się uda odwiedzić święte skały, czy też klify o nazwie Kaplica Świętego Jana, tudzież jeszcze inny granitowy cypel o nazwie Hammeren, lub lasy, o których już przed chwilą wspominałem i wymieniałem, Almindingen, Dondalen, Ekkodalen, kilka innych. No i najwyższy szczyt na wyspie Ryttersknaekten. Tak więc nic, jak tylko eksplorować Bornholm. A o czarze małych miasteczek i wiosek rybackich na wyspie dowiemy się po kolejnej przerwie muzycznej. Posłuchajmy z Petersburga zespołu Iowa w języku rosyjskim piosenka Ja zaboliela taboj, czyli zachorowałam na ciebie, i można to też pomyśleć w kontekście Bornholmu. Może ktoś tak zachoruje właśnie pozytywnie na Bornholm.

Ja, Zabaliela Taboy, czyli zachorowałam na ciebie i mam nadzieję, że ktoś ze słuchaczy po dzisiejszym programie tak powie o wyspie Bornholm. Właśnie słuchaliśmy zespołu Iowa z Petersburga, który śpiewał o tym, że zachorował, ale akurat tutaj była mowa o czym innym. Wracajmy na Morze Bałtyckie, na wyspę Bornholm, tą duńską wyspę położoną niespełna 100 km od koło brzegu w linii prostej. I udajmy się do dwóch miasteczek, ponieważ programu nam nie starczy, żeby opowiedzieć o wszystkich atrakcjach, więc musimy troszeczkę to skompresować. Poczujmy ten czar małych miasteczek i wiosek rybackich na Bornholmie, gdzie mieszka niespełna 40 tysięcy mieszkańców i jest zaledwie kilkanaście miejscowości, ale nie brakuje tutaj zabytków i instytucji kultury wartych odwiedzenia. Stolicą wyspy jest położone na zachodnim wybrzeżu Rhône, w średniowieczu nazywane Rodne, co znaczy zgniły, i miało oddawać zapach pobliskich bagien i gnijących na wybrzeżu wodorostów. W Rhône mieszka prawie co trzeci z wyspiarzy. Do tego miasteczka dopłynąć można także ze Świnoujścia. Miasteczko to plątanina wąskich uliczek, przy których stoją niewielkie kolorowe domy. Nad miastem góruje wieża zbudowanego w 1215 roku i przebudowanego początkiem XX wieku kościoła świętego Mikołaja. W pobliżu świątyni stoją jeszcze tak zwane domy bombowe przy ulicy Kapelwej, Rhône i Nexø. To jedyne dwa miasta w Danii, które padły ofiarą wojennych bombardowań. Bornholm na początku 1945 roku, kiedy powstała część kraju, była już wyzwolona. Nadal znajdował się jednak on pod niemiecką okupacją. Stanowił ważny punkt na drodze ucieczki niemieckich uchodźców ze wschodu. 7 i 8 maja Rosjanie zbombardowali oba miasteczka, niszcząc części historycznej zabudowy, a żółto-czerwone domy bombowe zostały zbudowane, by uzupełnić zabudowę po zniszczeniach II wojny światowej. I już właśnie wspomniałem o drugim miasteczku, Nexø, i udajmy się właśnie do tego pięknego nadal miasteczka, dokąd docierają promy z koło brzegu. To jedno z dwóch miast, jak już wspomniałem, które ucierpiało w trakcie II wojny światowej. Spośród około 900 domów, 300 zostało całkowicie zniszczonych, a 400 uszkodzonych w czasie sowieckiego bombardowania. Chociaż po wojnie przystąpiono do odbudowy, to wiele cennych historycznie obiektów nie zostało odtworzonych. Historię miejscowości można bliżej poznać w Muzeum Miasta. W Nexø znajduje się także Muzeum Kolejnictwa, które przypomina o sieci kolejowej, która liczyła łącznie około 90 km długości na wyspie Bornholm i w latach 1900 do 1968 łączyła bornholmskie miasta. Tak więc warto odwiedzić Nexø i Rhône. A dlaczego Bornholm jest rajem dla rowerzystów, dowiemy się po kolejnej przerwie muzycznej. Posłuchajmy muzyki z kolejnego bałtyckiego kraju, z Estonii. Zespół Trada Tak w spokojnym kawałeczku Kukene, czyli Księżycu. Posłuchajmy.

0: كل الدكتور أربع ساعات هيكلة بتأمين هين تلة ساتو كي هاكين مش يهو مات يكشس كل الدكتور أربع ساعات هيكلة بتأمين هين تلة ساتو كي هاكين مش يهو مات يكشس
1: Lem FM.
2: I jesteśmy z powrotem w Beskidniku. Przed chwilą słuchaliśmy z Estonii zespołu Trada Tak w piosence Kukene, czyli Księżycu. I wracamy z właśnie tych estońskich klimatów na niewiele inne, dokładnie na wyspę Bornholm, ponieważ po niej dzisiaj sobie podróżujemy, wędrujemy, spacerujemy. Nieprzypadkowo Bornholm uważany jest za raj dla rowerzystów, a wielu pasażerów wybierających się na wyspę ma ze sobą swoje dwa kółka. Chociaż Bornholm jest stosunkowo niewielką wyspą, to ma na tyle rozwiniętą sieć szlaków rowerowych, że aby je przejechać potrzeba kilku dni, a przy tym dojechać można niemal w każde miejsce. Większość tras rowerowych została stworzona w miejscu dawnych dróg kolejowych lub na drogach o niskim natężeniu ruchu. Tam, gdzie trasy biegną wzdłuż dróg, przygotowane są z myślą o bezpieczeństwie rowerzystów. Po wyspie można poruszać się ścieżkami utwardzonymi, jak też wybrać trudniejsze trasy MTB, prowadzące przez lasy oraz z podjazdami. Obok naturalnych także zostały wytyczone specjalne, na przykład w dawnych kamieniołomach Wang. Na wyspie jest wiele kempingów, gdzie można rozbić namiot, dzięki czemu wyprawy nie trzeba przerywać w poszukiwaniu hotelu. Trasa numer 10, najdłuższa spośród 7 tras wytyczonych na Bornholmie, bo licząca 105 km, biegnie wokół wyspy i z niej można skorzystać. Ona biegnie z Rhône przez Allinge, dalej do Svaneke, przez Dueodde, Rhône się tam właśnie kończy. Trasa numer 21 łączy Rhône z Nexą i liczy 32 km. Trasa numer 22 chociażby z Robbedale do Arsdale też ma 33 km. Tych tras, jak widać, jest bardzo dużo, bo skoro wymieniam tutaj numery 22, 21, to znaczy, że jest ich kilkadziesiąt. Planując wyprawę rowerową na Bornholm, warto sięgnąć po broszury, mapy i przewodniki oferowane przez lokalne punkty informacji turystycznej i w nich dobrze są opisane trasy, przygotowane są propozycje wycieczek, listy noclegów. Rower można zabrać ze sobą, wypożyczyć także w polskim porcie lub na miejscu na Bornholmie. A o tym, kiedy i jak przyjechać na Bornholm i jeszcze o czym pamiętać, kiedy będziemy planować swój urlop na tej magicznej wyspie na Bałtyku, to po kolejnej przerwie muzycznej się doznamy. Posłuchajmy teraz zespołu Hrdza ze Słowacji w piosence po rusińsku Stefan.

I tak właśnie dynamicznym krokiem żeśmy się udali na Słowację, słuchając zespołu Hrdza w języku rusińskim, a piosenka nosiła tytuł Sztefan. I wracamy z tej Słowacji na Bornholm. Dowiedzmy się, kiedy i jak przyjechać na tą wyspę i o czym pamiętać. Ponieważ sezon na Bornholmie trwa od lipca do sierpnia. W tym czasie temperatury są najwyższe, słońce świeci najintensywniej, a woda w Bałtyku jest najcieplejsza. W lipcu i sierpniu wyspa przeżywa turystyczne oblężenie, a więc także jest najdroższa. Podróżując w maju i czerwcu oraz we wrześniu można nadal liczyć na dobrą pogodę oraz na nieco niższe ceny i mniej gości. W każdej miejscowości można znaleźć hotele, a na ich obrzeżach i dalej od miast także liczne kempingi. Z Polski na Bornholm można dopłynąć promem z Kołobrzegu do Neksą oraz ze Świnoujścia do Rouny. Połączenie z Kołobrzegu obsługuje kołobrzeska żegluga pasażerska. Rejsy odbywają się na katamaranie Jantar. Połączenia realizowane są od kwietnia do października z różną częstotliwością w zależności od miesiąca. Cena biletu w obie strony dla osoby dorosłej to 190 zł, a opłata za rower to 50 zł. Natomiast operatorem połączenia ze Świnoujścia jest polska żegluga bałtycka. Ze Świnoujścia dopłyniemy do Rouny. Połączenie obsługuje prom Krakowia. Ceny biletu w obie strony dla osoby dorosłej to 273 zł, ale rower można zabrać bezpłatnie. Jak już wspomniałem, na Bornholm docierają także promy z Danii, Niemiec i Szwecji. Na wyspie także lądują samoloty z Kopenhagi, Billund i Aalborgu. Walutą obowiązującą w Danii jest korona duńska. Tak więc pamiętajmy o tym, że nie ma tam euro. Obecnie jedna korona kosztuje około 50-60 groszy. Wyspa oferuje wiele atrakcji. Tak jak już wspomniałem, płynąc promem warto zabrać ze sobą rower lub wypożyczyć go w polskim porcie lub na miejscu na Bornholmie. Wokół Bornholmu także pływają łodzie oferujące turystom możliwość spojrzenia na monumentalne klify północnej części wyspy od strony morza. W portach i na plażach jest także możliwość wypożyczenia kajaków i innych sprzętów wodnych. Obok świetnych warunków dla rowerzystów, o czym już była dzisiaj mowa, wyspa także oferuje doskonałe trasy dla biegaczy i wędrowców. Jest także możliwość wspinaczki na klifach. Tak więc wyspa ta, choć niewielka, oferuje bardzo wiele atrakcji. Możemy tam spędzić przyjemny kilkudniowy urlop. Tak więc polecam gorąco, żeby udać się na Bornholm. Właśnie o nim dzisiaj była mowa w naszym Beskidniku i dziękuję drogim słuchaczom za wspólnie spędzony czas, za tą wędrówkę przez tą niewielką wyspę na Morzu Bałtyckim. Zachęcam do słuchania kolejnych Beskidników. Pozdrawiam serdecznie, a na pożegnanie muzyka z Białorusi, Max Korsz w piosence Stań w języku rosyjskim, ponieważ ten artysta wykonuje piosenki w języku rosyjskim, choć jest z Białorusi. I właśnie Max Korsz w piosence Stań na pożegnanie. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam.

0: Jest sreda, 12 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Dodatkowo grosze na projekty nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Ministerstwo Wnętrznych Spraw i Administracji ogłosiło dodatkowy nabór ofert na realizację publicznych zadań, które podpierają ochronę, zachowanie i rozwój kulturnej dostępności nacjonalnych i etnicznych mniejszości i regionalnego języka. Wnioski mogą składać organizacje i podmioty, które realizują inicjatywy związane z kulturą, edukacją, wydawniczą działalnością, mediami, ochroną spadkowiny czy dokumentowaniem mniejszościowych wspólnot. Resort podkreśla, że osobliwo przychylni będą patrzeć na projekty, które będą hosnować moderne formy przekazu, w tym materiały audio publikowane w internecie i socjalnych mediach. Dotacji będą już przeznaczone też na organizowanie artystycznych podii, wedzenia bibliotek, dziania świetlici, czy edukacji dzieci i młodzieży. Program ma podpierać zachowanie kulturnej różnorodności w Polsce i rozwój języków, które hosnują mniejszościową wspólnotę. Trybniczowa wymoga naboru i usłowia dofinansowania dostępne są na internetowym sajcie ministerstwa. Trwa druga tura rekrutacji na unikatowy napriam studii, który poświęcony jest Karpatom. Jagiellonski Uniwersytet zaochoczył kandydatów, żeby aplikować na licencjacko studii Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studii. To interdyscyplinarny napriam dla osób, które są zainteresowane językami, historią i kulturą dyrżał Karpackiego regionu. Studenty będą mogli poznać męczeńczoma tradycji Polszczy, Ukrainy, Rumunii, Czech, Słowacji i Madzier, a też nauczyli się słowackiego, ukraińskiego, rumuńskiego i, co jest wyjątkowe dla tego napriamu, lemkiwskiego. Ważnym elementem programu są terenowe badania wedene w karpackich regionach w Polszczu i zagranicom. Napriam realizowany jest wspólnie przez paru instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, co nadaje mu interdyscyplinarny charakter. Co warto podkreślić, zajęcia z lemkiwskiego języka odkryte są nie tylko dla studentów uczelni, ale też dla osób spoza uniwersytetu. Absolwenty mogą znaleźć robotę mężczyznami w instytucjach kultury, mediach, wydawnictwach czy w turystyce. Druga tura potrwa do 13 września septembra tego roku. Krynica rychtuje się na historyczną sportową podiję. Od 3 do 6 września septembra w Sołotwinach Areni odbuda się w Polsce Pohar Świta w Slackline, znaczy odchodzeniu po taśmie, która jest zawieszona nad ziemią. Największą atrakcją zmagań będzie więcej jak 1,5-kilometrowa taśma rozpięta między widokową wieżą Sołotwina Arena a Krynicką Jaworyną. W najwyższym punkcie będzie się znajdowała więcej jak 200 metrów nad ziemią. Do Krynicy przyjdzie około 30 peredowych sportowców z całego świata, mężczyznami z USA, Japonii czy Kotaju. Organizatorzy zapowiadają tnelem rywalizację o punkty Poharu Świata, ale też próbu, żeby ustanowić rekord świata w przechodzie na czas i pobycia rekordu Polszczy w długości taśmy. Teperyczny rekord drżało wynosi 1500 metrów. Tegoryczna konstrukcja ma być jeszcze dłuższa. W programie znaleźli się też widowiskowe konkurencje z efektownymi skokami i akrobacjami. Podia ma promować Krynicę jak miejsce organizowania sportowych zmagań o światowej pozycji. Muzyka inspirowana tradycją Karpat zazwyczaj w Gorliciach. W dniach 22 i 23 sierpnia augusta na rynku odbuda się festiwal Cztery Strony Karpat. Na scenie występują artysty z Polszczy, Serbii, Madziar czy Grecji. Największym gwiazdą podii będzie koncert ansamblu Kapela ze wsi Warszawa w projekcie Stryjo Bassałyki. W programie zaplanowali też turystyczne torgo, plastyczne warsztaty i animacje dla dzieci. Wszystko koncerty darmo.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżden.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 3. Piatnycia, 17 sicznia 1947 roku. Czerteż powit sanok. Iz czerteża, sianockoho powitu, pyszut bratowy w Ameryki pit datom 1 listopada 1946 ślidujucze. Listy, które pyszete my dostajemy, idu 3 do 4 tyżni. Cenzury, że nie ma dłuższy czas na wasze pisma z Ameryki, no nie znają, co takoż nasze pisma w Ameryku idą bez cenzury. Pakunki takoż dostajemy wsi, za które serdecznie dziękujemy. My żyjemy w strasznych nastrojach, że drugi rik. Zaczęła się ta straszna dola od tej chwili, jak wyjechał nasz naród na wostok. Odczuwamy wielki sum i na chatku wse przychody dmysel. Kolib, że prydę swoboda narodu. Jak w miesiącu listopadzie zawije pekolnym witrom i liścia upadę, tak naród lemkowski upał w jarmo. W pamięty na wsegda ostane sej siry zimny den, kole wojsko hnało pit bahnetom na stacyju ludej z naszego seła, jak ich opryszkił. Zaszto? Nikt to nie znaje. W piśmi nie może opisaty, bo nie staje sliw, aż jak gospod dast dostaty się do Sesha, meni albo bratu, to rozkażemy wam strach i cierpienia naszego naroda w 1946 roku. Jeszcze jak front był, to lepsze było żyty. Kole parszywe niemieckie okupanty znuszczali się nad ludmi, to takiego żalu nie było, bo to byle czuże niemakę, a teper znuszczają się nad nami toty, z którymi my i nasze didy i pradidy żyli razem przez długie roky. Na każdemu kroku szturkają. A ty Rusiny, a ty Ukraińcu. Jak lyszeń prydę wieczer i ta osinna temna nicz, to spania nie ma, bo pale cia dookoła naszego seła. W minułym roku paliło się w horach daleko od nas, a teraz sztoraz bliżej. 20 wresnia spalił się Prusik. Teper takie dije się, że to historia nie czuwała, jak świt świtom, jak dyke ordy koleś były, tak i teper jest. Teper żyjemy stydno skazaty jak zwiryna, bez świaszczyniki swoich, bez cerkły. Stareńka cerkołcia stoi i koleś nie koleś zachlany rymski świaszczennik, ale my idemy jeszcze, chociaż i podwytyś. Naszych ludzi nie ma ruskiej, nie w czerterzy, nie w zabołodciach. W czerterzy jest Fećko i jego żena, kaczkowskiego Petro z rodyną i kitky, a w zabołodciach ostaleś myśkił, tynnyk, florko. Tak ty oko jest naszych ludzi. A tych, co znuszczają cię nad naszymi ludźmi, jest dosyć. Drodzy bracia, prosimy przysłać ruski kalendar, bo prawdę skazaty to nie znaty, że kole wypadł nasze świata. Kotry ludy wyjechali z Lemkiu do Sowieckiego Sojuza, to żyją. 8. Powit gorlici. I z Łosia pyszut Akelini Stefanowski, Stroders, Ohio, 16 grudnia 1946 roku. W naszym pakunku była i gazeta, która nas bardzo zaciekawiła. To ja wam dużo nie piszę, bo wy tam wszystko znate, a nam nie wilno wszystko pisaty. A my pereżyli do tego czasu nad ją, że się da jak z minut do lipszego. Ja wydził z waszej gazety, że wy tam się znate za naszą bidu. Ale to ta bida nas nie leszy, bo bandy są po lisach i na seła napadają. Aż to im się podoba, to zabierają. Nawet młodych chłopców zabierają. A poza tym chodzą wszelijakie złodzieje, bandyty. Bo znają, że nas, Lemkiu, mało jest po sełach. To kole napadł, sedasz to zabierą. Stefanowski wkrali konia, a Onufryjowy Labiwskomu w Klemkiuci teper wkrali dwie ostatnie korowy i reszta, co mał. To takie hełżycia. Życia. A Benderiwci przychodzą w nocy i nam śpiewają. U chorach Karpatach, w Żelemkiu nie ma, piszle na Ukrainę, de czarna zemla. Zimy heł dotychczas nie było, aż teper drugi moroz. Myśmy zdorowy wszytkie. Teper ostatnim razem chmer Petro Cankier, a perednym jeho brat Wasel. Tak oba cenkry powmerali. Sawkowych, rusyniakowych dwóch syniów bandyty zamordowali. Starszy ma 21 roku, a młodszy 19. Młodszy był w Niemczyni i powernął, a teper ho zamordowali. Ludę z Rosji się wertają, choć heł im chaty pobureny. Dełno nam heł żyty teper. Jak się na jarmak poschodymy, to trzeba daleko smotrity derusnak. Nawet by lipsze było, żeby nie bandy. To jedno szczęścia, że Ameryka pakunki nasłała, to lemkiu trochu preodiła. Jakbyste byli z rodyną z Rychwałda, to się aż widajte, cydaki list nie dostali, bo heł pryszał z Niemeczczyny tetę Sztewkę syn za żeną, bo był żenaty z Jonasową Diłką i oboje byli w Niemeczczynu zabrany, a teper się wernuli. Pryszli do Rychwałdu, a doma na jedykoho, a teper trochę byli u niania, a teper piszli do Rychwałdu na swoją ojczyznę. Pisali do Ameryki, do rodyny, a otwitane majut. To proste dwa senianio, żebyste im powili. I najnapyszut do niania, bo heł poczta dochodyt, a w szarach kradut. W drugą piśmie z bilanki, pidy datom 2 listopada 1946 pyszut. A mama pożeni Sztefaniu wpali spodu i się bar spotołkli, bo iszli czerłachy chołaty przed partyzantami, szto siedziat po lisach. I w nocy napadają i rabują tato, kobutia i ubrania, sztolem się im dast, to zabierają. A Wasylowi Kaweckomu wzięli syna z sobą, bo był asenterowany do polskiego wojska. Ta tak het po chorach zabrali w lisy i tworiat coraz większą armię. Straszno silno są uzbrojeni. A dowiedzieli sme się o Maksymi z Prymirki, bo on też pojechał w Rosyju, a chyżu mu już poburyli, choć mał nowu. Tak czujemy, że mu jednego chłopcia mina rozerwała. Jak pas chudobu na stepi. A najstarszy syn był w Niemeczczyni i jak go wyswobodyli ruskie wojska, to pisze on z nima wperet wojułaty, to tyż został zabity. A Nycyfor się ożenił w Łosiu i tyż dost bitno żyje. Przy nim jest dziewczatysko po nebiści Róży, szto mała z Dudką Petrą, a Dudka Petro żyje sam, lem ze swoją mamą. Na dobre siachę nie zakazuje. Wszystko stroicie na jakąś zminu. Straszna drohowyzna i kilo sołoniny kosztuje 400 złotych, a jajce 13 złotych. W każdą nic, lem w serabunkę i zabójstwa. Jak prydot złodije, to im trzeba samomu wsiadaty, szto chociat. W żołtnym miesiacy w Gorlicką Powiti było zabyto 18 dusz morderstwom. Poriadku neje. Milicja wsiady rozbrojena, a w lisi są tu druhy uriadowci. I kto zna, szto z toho bude. Rusyniaka Sałka, toho z Berecha, piszło dwóch chłopciów do rohu z dechcią, to obok pobyli koło starego Sancza, że i ślidu im nyje. A nianio ich piszą hladaty, to ledwo żywej i na pił hoły pryszą, bo mu wsio odebrali. A teper mają byty w poczcie wybory, ta czohosy maje pryty ruskie wojsko. Na nasze województwo rzeszowskie maje pryty 4 dywizji, to u nas już kwartyry sód pozamolany. Nam się dobry ho powodyt. Bo po swojemu siadity nie śmieją twczyty, aż to nas taka kara muczyt. Taż Rusyna tyż Bóg stworzył, a nikole prawa nie maje. My się wsi wertale z Niemeczczyny, że nam bude dobre, bo budeme mate prawa i budeme oficerami. Tak nam kazali Amerykanci, że my powinny się wsi powertaty, bo nas tam trzeba. I naszych lemki utisiaczy wpale, bo piszli wojuwate za swobodu, bo się wtiszyli, że i nam się doroha otworzyła do lepszego życia. Każdy iszał z wielkim duchom wojuwaty, żeby się wyswobodyty od proklatoho Germana. A teper nam wkrali to tu swobodu. Na czale prychodyty wojaki od wojska, a druhej z niemieckich taborił na swoją rytną zemlu, a tu swobody neje. Kotry był raneny i to się dorobił, bo musi się ciężko muczyty i nie jak to pomoczy, bo nikto im pensyju daty nie chocze. No ale my tarpymy i nasz ruski duch niech to nie wyrwe z naszych serc. Jak się nasze prarodyczy rodyli Rusynamy, to i my się nie wyreczemy teper toho ducha, choć nam Buda do hierszoho przychodyło. W nas siadi od czuda.

byle już pomieszczony w Karpackie Rusy. On służył przy polskim wojsku mnoho lat, a w czasie polsko-niemieckiej wojny popał w plin. No żeno jego z dytmy polskie własty na początku wojny wywezli w bezpieczne miejsce, to jest w Ostoczną Haleczynu. Tam one prożyły do wesny 1941. Dity na czele chodyty do sowieckiej szkoły. Tato nie był dołho w niemieckim plinu, bo w tych czasach Niemcy wypuskali Rusynów i Ukraińców. On wernął się do domu, a potem pojechał w Ostoczną Haleczynu, jaka nachodyła śpit w sowiecką włascją, hladaty żenu i ditej. Najty ich naszą, no nie ostał się z nima tam, ale zabrał ich nazad w Polszczu, pit niemiecką okupacją. W tych czasach przed wojną w sowieckim sojuzie było dobre żyty. No stary weteran polskiej armii, wospytany w zapadnej kultury, ryszył, że to pod Niemcią bude lepsze jak w sowieckim sojuzie. Tak on wernął się do swojego seła, gdzie żyje do swoich por. Dopiero on za swoimi dytmi przyszedł do dita w Ameryce. On sam pisze łatyńskimi bukwami, a dity pisze po rusku, bo one chcą pokazać, że one nauczyły się za półtora roka w sowieckiej szkole. Pisze tato. Pismo pisane łatyńskimi bukwami, no передаjemy je ruskimi. Didu, z waszego pisma ja uznał, że wy chwalite tych, że wyjechali na schód. Takoj dumkę był i ja. Ja znam, że nasze miejsce jest tam, na schodzie, bo ze schodem uczy nas jedna wira, jeden obrad i jedna mowa. Ależ to z toho. To jest schód z nieodkrytymi dla nas tajemnicami życia, zwyczajami i obyczajami. I do tych zwyczajów i obyczajów może przywyknuty tylko tot człowiek, kto tam rodził się, albo taki, kto meczyny ma wyrosne od dytyniaczych lit. Ja znam, że w waszych gazetach publikują listy ze schodu, sudryżny i dobry i zły. To zależy, jak kto utrafił. Didu, heł na drugie seło, to jest do Nowyci, wernuło za 35 lutej. To nie znam, co prawdu besidujut, ale powidają złe. Dalsze opisuje swoje poprzednie życia i teperyszną gospodarkę i podążaje tak. Za tych 20 roków niemało świta ja obyszą i nie z jednego peca trzeba było chlibisty. Otoż nie dumam hełsidyty, ale trzeba bude tak de hladaty da koho chliba, dla sebe i dla ditej. Na razie nigdy nie puszczają, bo spokoju nie je. Szto prawda to w szkoli uczadłem po polsku. Moi dity znają i po rusku i obydwoje chociat do was pesaty. Nie znam, czy wy znate, że od nas, kole chocze i kto chocze, może i te prwy i chaty do Rosji, lem trzeba i chaty do Warszawy, do ruskoho konsula. Konsul w Warszawie zaraz wydaje paszport i można i chaty. Teper niedawno wyjechał towarzysz mojego brata, doński Michał, z Perechonyny. Ponadto wyszły afisze ze starostwa, że do Peremyśla przyjechała komisja pereselęcza i kto by chodził pereselity się do Rosji, to najzgłosy cię w starostwie. Ale pewno takich już nie budę. Chyba by wyhaniali na syłu. Didu, jak do przyszłego roku u nas uspokoić się i nie budę po lisach partyzaniu, to my prosimy was na lito do sebe. Tata nie poznale by uścieńskiego pola. Tam, gdzie one pohaniale albo owe zhrabale, dneska ja leci takie gruby, jak ceber stojat. W dolinach nie zmieniło się nic. Tam ludzie nie dali zarosnuty. Pismo jest z Woli Michowoj, powit lisko. Soroka w Detroit, paru miesięcy temu nazad, dostał pismo w rodynne seło, żeby dowiedzieć się, czy żyje tam dachto z jego rodyny. Paru dni temu dostał taką odpowiedź od bratowej i jej dity. Drogi brate i stryku, pismo wasze my dostali, za które wam serdecznie dziękujemy, że wy jeszcze pytajecie się za swoją rodynę. I z waszej rodyny nie ma nikogo, tylko ja sama została po niebieszczyku waszym brati Petri, który piszą do sowieckiego wojska i został zabity na Słowaczyni, a mnie zostawił z małymi piaterymi dytmi. Ja jest kulinyczowego Andrzeja Diłka, niebiszczyk Petro Soroka do nas przystał. Wasz brat Iwan z żeną i dytmi pisze na Ukrainę. I wasz brat Hryc także pojechał. Takżto nie leszyli się nikto z Sorokiu, tylko ja z dytmi. Na Woli zostało Sorok family, w Balnyci 15, Solinka jest pusta, w Szczerbaniuci ostale się dwie familii, w Manioi wisem familii, w Smolniku sześć familii, Zubeńsko jest puste, a w Łupkowi jeszcze są dwie familii. Wsi druhy ludzie wyjechali, a my zostali jak syroty w lisach. Tu u nas wsio poniszczeno, spaleno i nie ma też to kupyty, ani od kuda grosza wziaty, bo nie jedę zarobyty. Jednym słowem, bida i wielka kryza. Dalsze w piśmie Jełka Soroka prosit o adres do Mykołaja Soroky, brata jej pokijnego męża. Mykołaj Soroka żył w Minnesota. Stefan Soroka, który dostał to pismo, prosił Mykołaja, jak swojego stryjecznego brata, naj napisze do bidnej i nieszczęśliwej żeny. Ona tomu nie pojechała do sowieckiego sojuza, bo jest u niej piatero małych dytej, a i stareńkie rodycze jeszcze żyją. Stefan Soroka dostał także

Písmo od svojho priateľa Andreja Lištaka z toho samého sela. Medzi inčem Andrej Lištak donosec, što hvoli Michovi jest 50 rodin všeho razom s Polakami. Selo do połowiny wypaleno, a druhé sela to zovšim spalene, jak Łupkou, Osłowicia, Maniu, Solinka, Zubeńsko na połowinu wypaleno, a Smolnik wypaleny po Kocybanku, poniżej Chyżystoja dale pusty. Na woli spaleno w doliśnim kąci od Smilna po Chomu, a potem popiłstwo. Hrycowa Ambrochowa i Kwanykowa, potem od Bruchacza Podacka, potem Bohordanyn, Błyszaky oba, Maryszczaki u Szwajka, Wuszyłka i Rapania. Błyszczak Mytro zhorił wraz z Chyżą, a syny jeho jeden umarł w areszcie, a drugi zginął na wojni. A my, co zostali, to nie mamy spokoju i ni w den, ni w nocy. Otże jakby posyłał do jaki pakunok, to asekuruj dobry. Bo jak zwyczajno, to połowinu zaberut. Bohato posyłają i kto asekuruje, to wsio przychodzit. Krajan z neznajowy dowiduje się za rodyną. Redakcja Karpackiej Rusy dostała pismo od Gradzonia z neznajowy, śledujuczu prośbu. 26 grudnia 1946. Mnoho uważaje mój redaktor. Proszę pomyśleć tych paru swój chłaszej gazety. Ja, Michał Gracoń, zoseła neznajoła, syn Hnata i Maryi, żyju w Selibortne, powit Gorlici, poczta Sękoła. Moja rodna sestra Anna Gracoń, po mużu Nycak, wyjechała do Ameryki jeszcze przed światową wojną. Czuja od brata Iwana, że mieszkała w Jonkers, a teper ja nie mają żadnej wiadomości, gdzie ona jest i co żyje. Adresu nie mają, bo ciła nasza rodyna wyjechała do Rosji. Tak tą drogą chodziłby ja dowiadać się, gdzie żyje moja sestra. Kto by o niej znał, proszę dać jej znaty za mnie, albo przysłaty mnie jej adres. Szlu jej i ciłej rodyni szczere pozdrowienia i żelaju wesołych świat, rożdestwa Chrystowego i szczęśliwego Nowego Roku. Michał Gracoń. Prośba krajanam i zhrabu. Iwan Papajła i Port Arthur, Ontario, Kanada, prosit pomyśleć w gazety śledujucze. Poszukuję robowskich, może rogowskich, bo w piśmie na jasno, i z sela Hrab, powid jasło. Synowie ich brata Wasyla byli zabrane na prymusowe roboty do Germanii i one teper nachodziacia w amerykańskiej zonie w Germanii pod opieką UNRRA. To te synowie chotile by dowidaty się za swoich stryków Ameryki, które pierwsze perebywali deś w New Yorku. Kto by o nich znał, albo one same? Proszę napisać na adres John Papaiła, Port Arthur, Kanada.

його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.

Jest to taki wers, co straszni opatrzni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do inde nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Ci pora, pora. Ci to smerć, smerć. Ci stop, nie ruszymy. Ci Boże chrań. Jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty. Śpiewaj! Toto lem synku znaj, što prawd je tma tem, lem kolina jedna, lem.

0: Jest sreda, 12 srpnja augusta 2026 roka. A na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Dodatkovo hrošo na projekto nacionalnych i etnicznych menšon. Ministerstvo vnútrešných správ i administrácií ohlásilo dodatkový nabír ofert na realizáciu publičných zadač, ktoré podporujú ochranu, zachovanie i rozvitok kultúrnej dostupnosti nacionálnych i etnicznych menšon a regionálneho jazyka. Vnesko môžu skladať organizácie i podmety, ktoré realizujú iniciatívu zviazanú s kultúrom, edukáciou, vodavničom dielnictvom, mediami, ochranom spadkovina či dokumentovaniu menšinových spielnot. Resort podkreśla, že osobliwo prichylni budú smotrieť na projekta, ktoré budú hosnovať moderné formy prekazu, v tom materiálu audio publikované v internete i sociálnych médiách. Dotácii bude môž preznačiť tiež na organizovanie artističných podí, vedenia bibliotek, tiania švitliči, či edukáciu díti i mladéža. Program maje podporaty zachovania kultúrnej ryżnorytnosti v Polsce ta rozvitok jazyków, ktorých osnujú menšinovú spielnotu. Trebničovo vomoho naboru i usłowia do finansovania dostupno sú na internetovom sajte ministerstva. Torva druhá túra rekrutácii na unikatovej napriam studii, ktorý pošvačený je Karpatam. Jahajvojnský univerzitet zaochočat kandidátiu, żeby aplikować na licencjackie studia Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studia. To interdyscyplinarny napriam dla osób, które są zainteresowane językami, historią i kulturą dyrżał Karpackiego regionu. Studenty będą mogli poznać mieczeńczoma tradycji Polszczy, Ukrainy, Rumunii, Czech, Słowacji i Madziar, a też nauczyć się słowackiego, ukraińskiego, rumuńskiego i, co jest wyjątkowe dla tego napriamu, lemkiwskiego. Ważnym elementem programu są terenowe badania wedene w karpackich regionach w Polsce i za granicą. Napriam realizowany jest wspólnie przez paru instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, co nadaje mu interdyscyplinarny charakter. Što warte podkreślić, zajęcia z lemkiwskiego języka odkryte są nie tylko dla studentów uczelni, ale też dla osób spoza uniwersytetu. Absolwenty mogą znaleźć robotę medzeńczymi w instytucjach kultury, mediach, wydawnictwach czy w turystyce. Druga tura potrwa do 13 września septembra tego roku. Krynica rychtuje się na historyczną sportową podiję. Od 3 do 6 września septembra w Słotwinach Areni odbude się w Polsce Pohar Świta w Slackline, znaczy odchodzeniu po taśmie, która jest zawieszona nad ziemią. Największą atrakcją zmagań bude więcej jak 1,5 km taśma rozpięta między widokową wieżą Słotwina Arena a Krynicką Jaworyną. W najwyższym punkcie bude się nachodziła więcej jak 200 metrów nad ziemią. Do Krynicy przyjdzie około 30 paradowych sportowców z całego świata, medzeńczoma z USA, Japonii i Kotaju. Organizatora zapowiadają tnelem rywalizację o punkto Poharu Świata, ale też próbu, żeby ustanowić rekord świata w przechodzie na czas i pobycia rekordu Polszczo w długości taśma. Teperyczny rekord drżało wynosi 1500 metrów. Tohoryczna konstrukcja maje być jeszcze dłuższa. W programie našli się też budowiskowo konkurencji z efektownymi skokami i akrobacjami. Podia maje promować Krynicę jak miejsce organizowania sportowych zmagań o światowej pozycji. Muzyka inspirowana tradycją Karpat zazwuczot w Korliciach. W dniach 22 i 23 sierpnia augusta na rynku odbude się festiwal 4 strony Karpat. Na scenie wystąpią artysty z Polski, Serbii, Madziarcy i Grecji. Największą gwiazdą podii bude koncert ansamblu Kapela ze wsi Warszawa w projekcie Strio Bassałyki. W programie zaplanowali też turystyczne torgo, plastyczne warsztaty i animacje dla dzieci. Wszystko koncerty darmo.
1: To były nowiny Radia Lumen FM.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wrata.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Pokrypył jemsia, przystał do nich. Ale chmary czasom ostają szachrajamy. Ledwi perelało się, aż to ważniejsze chładko, zaczął kropity gruby dojcz. Chmary zatiachły się, wdali było czuty rmotu. Wzrili sme, że przed zlywą nijak się nie skryjemy. Zaszli sme za daleko od seła. Je życzyna heł jedna, odozwał się Walko. Hn przed zlywą się schowamy. Piszli sme za nim. Rozlało się. W kińcy wkazał się nam w dali hutir, micnej, solidnej, czystej, obwadanej płotą, za kotrym żołtili soneczniki. Kukała jest kowala, jest sywa zozuleńko. Pić śpiwował pokór jujuczy fajku Walko. Cynechyża to toj zozuli wdowyci? Zwidał jem, zdohadujuczy się. Jej, smutny jaki hutorec, to by była żena. Dobra? Iszczy jak? Znaty jej dobry. Znaty dobra, znaczy dobry gazdujucza. Takoj bilszeneje. Cykopaty, cypriasty na jar, cywrzynywa, robit, nycia jak siazowe. A koli by tak w... Tak i je. Oddał na hyn zachodzu, ale darmo. Odkazuje. I na dywota człowieku z jej hutorom neriunaty się. Koli by mał choć lem zo dwi pary sejkił, desiat uweczok, jakich harsamakił paru i zwytoczok banknotił, to bym już śmiło iszał do niej swataty się. Znaczy dwy lubyte jej. Lubyty... Najdę się. Żenu i fajku budu lubył, choć jak ne dnesto zaran. Jak ne rachmański welygden się ne odłożyt. Ale ot i zozula wdowycia młoda zasmuczena. Wysoka, smukła, oczy zapadeny, lyczka biło prozraczny, wołosy żółty jak nezynny len. Chodyła bez życia jakby czymsy otumanena. Naszym pojawieniom nie zaczudowała się. Byliśmy dla niej jak nieprysutny. Prodążowała śpiwaty swojej melodii. To ty melanolejny melodii, jak lem na rusy czuty, one wiczni zasmuczeny, tużat za proszłym. Piśnia toho naroda to bezperylny żal i płacz. Smutok i zaduma jawlać się w nim i tołdy koli się śmije. Smutny śmiech naroda choć szalony. I wesoły z joho je smutką jakby owijana taństwennym czornym połominią. Piśnia naroda na rusy neszto incze jak melodyjny wikowy płacz, nie dajuczy rozwynuty się śmiłym zaśpiwam. I tot narit, który zdaje się tak sztodenni po werchach Karpat chodyć za czeredą owec, stynat odwiczny derewa po lisach, mołczaczy pławat po rwuczych rikach i ozerach, abo idę jednostajni za płuchą. Tot sam narit żyje swoją piśnią w oddilnym świti, projawlejuczy w niej cił swoju horecz i peczal i ciłej swi wesoły szał prykraszenej tuchą. Piśnia je dla naroda jedynym schoroniniom na połniajuczym sołotkiściu jego duszu, jedynym wirnym towaryszom, kotroho szczyrist rosne w temnych chwylach. Marta śpiewała rodową piśniu. iście nad kołeską maty i śpiewała tot divočij, zaśpił kotryj, zroda vrit, perechodit i netratit na swoi krasoti. Wesilną notą w kołości utyszała maty swoju diuku. Snyła o czerwonym sarafani buduczoj młodyci, o momenti koli kosu diukę na dwoje budut rozplitaty i stanut basamunkami uberaty. Prydę popraszczaty się z divočą złotą wolą, prydę rusu kosu hadwabną fatą wkryty, żtoby naradowała już oczy frairiu. Ale diuka, kotra tużyt za divočą swobodą, iszcze nerozsudne dityatko, preci nema rokiu. Prosyt matir, jak ptaszok zwuczni śpiwaty, litaty, jak lechko kryły motyl po kwitach, na leciach pryblitnut makowy kolory, pryblitnut radosty, zasmutyt się diuczyna, amatery poraduwaty by się na starist, precin i ona za młodu taka była, taką samą piśniu za divočą swobodą śpiewała. I zblidły na leciach makowy kolory. Promynuła divočá wola, a kolysy maleńka divočka teper sama rozśpiewuje to tu wesilnu piśniu. W jej krasnych rysach probywajuczych się peres terpinia wytno było lubownu za dumu. Ona pestyła się z małym dityacią, swoją diuką, kotra mała tak samy, głuboky, pełny oczy jak maty. W odosobnieniu, na szerokim nyzowiu, daleko od świta marniła jej krasa. Nelem jej krasa, ale barże jej śpiwu, kotry ne propaly iszczy w pamiaty. Z daleka było czuty rmotu, ale uż wtycha juczoho. Deutsch pereszął, uż weczer się zbliżał, koli mohli zme pustyty się do seła. Nebo rozjasnyło się i chołot zawołodził. Pry zmerku iszli zme po prylisi. Prez pola zbliżała się do lisowej huszczawyny jakysa stać, welyka, z rubyszczamy na obleczeniu, z dołchym wołosią. W kince ona propała w lisi.
1: Czy to neprotasto?
0: Zwiduju walka.
1: Win, no czuwaty idę.
0: No czuwaty? De.
1: Do lisa.
0: Jak to do lisa?
1: Uż taki je, lem w lisi no czuje. Cy misiac, cy chmary, cy chromy, ne lyszyt lisa. Zanycz w świci, pit dachom by ne spał. Besiduje, pryszłoby chmeraty tisno pit dachom. Lem w lisi hyn i chmeraty inakrze. Proto win nych rzeczko, nych kocby jakoj kolyby nema. Za dnia planczę się, pokla ne zajdę do mene, a zachodyc często. Człowiek z niego dobry, lem to, że na poluwania ne idę. Po nocy zaspiszyt do lisa.
0: Ryszył jem od wsiakoj bidy strityty się następnego dnia z tym nezwyczajnym starciom. Rozyszł z mesia i neodołcha pryszął jem do chyży Antypa. Na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest sereда, 12 серпня августа 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Dodatkowo grosze na projekty nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Ministerstwo Wnętrznych Spraw i Administracji ogłosiło dodatkowy nabór ofert na realizację publicznych zadań, które podpierają ochronę, zachowanie i rozwój kulturnej dostępności nacjonalnych i etnicznych mniejszości i regionalnego języka. Wnioski mogą składać organizacje i podmioty, które realizują inicjatywy związane z kulturą, edukacją, wydawniczą działalnością, mediami, ochroną spadkowiny czy dokumentowaniem mniejszościowych wspólnot. Resort podkreśla, że osobliwo przychylni będą spojrzeć na projekty, które będą hostować moderne formy przekazu, w tym materiały audio publikowane w internecie i socjalnych mediach. Dotacji będą też przeznaczone też na organizowanie artystycznych podii, wedzenia bibliotek, dziejania świetlici, czy edukacji dzieci i młodzieży. Program ma podpierać zachowanie kulturnej różnorodności w Polsce та розвиток язиків, котрих основують меншинову спільноту. Трипничова вимога набору і условия до фінансування доступно суд на інтернетовому сайті Міністерства. Друга тура рекрутації на унікатовий напрям студії, котрий пошвачений є Карпатам. Ягайлонський університет заохочить кандидатів, żeby aplikować na licencjacko studii Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowo studii. To interdyscyplinarny napriam dla osób, które są zainteresowane językami, historią i kulturą dyrżał Karpackiego regionu. Studento budut moczy poznaty meczeńczoma tradycji Polszczo, Ukraina, Rumunii, Czech, Słowacji i Madziar, a też nawczuty się słowackiego, ukraińskiego, rumuńskiego, i co jest wyjątkowe dla tego napriamu lemkiwskiego. Ważnym elementem programu są terenowe badania wedene w karpackich regionach w Polsce i zagranicom. Napriam realizowany jest wspólnie przez paru instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, co nadaje mu interdyscyplinarny charakter. Co warto podkreślić, zajęcia z lemkiwskiego języka odkryte są nie dla studentów uczelni, ale też dla osób spoza uniwersytetu. Absolwenty mogą znaleźć robotę medzeńczymi w instytucjach kultury, mediach, wydawnictwach czy w turystyce. Druga tura potrwa do 13 września septembra tego roku. Krynica rychtuje się na historyczną sportową podiję. Od 3 do 6 września septembra w Sołotwinach Areni odbuda się w Polsce Pohar Świta w Slackline, znaczy odchodzeniu po taśmie, która jest zawieszona nad ziemią. Największą atrakcją zmagań będzie więcej jak 1,5-kilometrowa taśma rozpięta między widokową wieżą Sołotwina Arena a Krynicką Jaworyną. W najwyższym punkcie będzie się znajdowała więcej jak 200 metrów nad ziemią. Do Krynicy przyjdzie około 30 peredowych sportowców z całego świata, między innymi z USA, Japonii czy Kotaju. Organizatorzy zapowiadają tnelem rywalizację o punkty Poharu Świata, ale też próbu, żeby ustanowić rekord świata w przechodzie na czas i pobycia rekordu Polszczo w długości taśma. Teperyczny rekord drżało wynosić 1500 metrów. Tegoryczna konstrukcja ma być jeszcze dłuższa. W programie znaleźli się też widowiskowe konkurencje z efektownymi skokami i akrobacjami. Podia ma promować Krynicę jak miejsce organizowania sportowych zmagań o światowej pozycji. Muzyka inspirowana tradycją Karpat zazwyczaj w Korliciach. W dniach 22 i 23 sierpnia augusta na rynku odbuje się festiwal Cztery Strony Karpat. На сцені виступлять артисти з Польщі, Сербії, Мадяр чи Греції. Найвищим звіздом події буде концерт ансамблю «Капела зі всі Варшава» в проєкті «Стрій Обасавики». В програмі запланували тіж туристичну торгу, пластичну варштату і анімації для дітей. Шутка концерту дармо.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

Mam kiepskie światy. Iszłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witry.

miłość, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona, nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie u czystości stoku odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Nią się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Ihor Herbu.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

jak je mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiełskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

Плем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Плем FM – то твоє радіо.